0: jest wesoło. Lubisz tak robić każdej nocy aż do rana. Co powie mama, jak zobaczy, co wyprawiasz każdej nocy? Cud natury chce zobaczyć, powiedz matce prosto w oczy, zamiast w łóżku z panami debatować godzinami. Cud natury, Mazury ogląda.
1: I to jest cud, jaki się ma.